0: Hypnotize. Radio Maya. Feel the music.
1: Jestem niemy, kapitan, kratek. F.O.